powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Michalak, dzień dobry w Mały Piątek, czyli środę. Dziś w kalendarzu 23 września, zaczynamy zatem astronomiczną jesień na północy Dolnego Śląska. Przed nami dni ze zróżnicowaną pogodą, dziś natomiast powinno być przyjemnie. Czeka nas przeważnie słoneczna aura z temperaturą do 17 stopni w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Teraz oczywiście znacznie chłodniej, plus 8 tylko pokazują termometry. Miejscami może być mglisto, także uważajcie na drogach.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
2: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
4: SK2 Sport.
2: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
5: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
6: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
5: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
6: Dzień dobry!

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty że nie lubisz nocy na
1: nie,
0: przykład?
1: No wczoraj,
0: nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no. Jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak.
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40:00
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17:00 będzie ciemno.
0: No, to już jak nie o 16:00.
1: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak,
1: to wczoraj było?
0: Tak, dzisiaj. Dzisiaj żółty jesienny liść. Ra, ra, ra, ra, ra. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Lubią, są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no,
0: ale
1: można?
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem, nie? No bo tak, w lato to wiesz co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do
0: no.
1: zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa.
0: Chowa
1: do
0: się.
1: Ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Te, było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co? Badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni
1: tak,
0: nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale
1: tak.
0: I wie, co się robi jesienią.
1: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem. Co wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
0: No, no. Może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Albo na Messengera głosóweczki. Jak zawsze przyjmujemy. SK2. Jest trochę do roboty. No, kto ma dom, to wie.
1: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko.
0: Nie, dobra, jest to ciasteczko. Jest. 11 po 6.

0: Dawna to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję we wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
1: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
1: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność.
2: Tak
1: trzeba,
2: jest.
1: Trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
3: Cześć, witam.
1: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
3: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
1: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
3: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
1: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
3: Tak,
1: pół roku jedziesz. Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
3: Tak jest.
1: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
1: Macie choinkę w kamperze?
3: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
1: No, widzisz?
3: Yes. Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
1: Wow, ale proszę życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
3: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
1: Aha.
3: Napełniam poduszkę finansową.
1: Aha.
3: I później już nie. No a ogólnie, no, ogólnie jestem na emeryturze.
1: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: O to chodzi.
1: Ja tak się,
2: słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowieku.
1: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
3: nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
1: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
3: Do Polski, gdzie się znajdziecie w Hiszpanii.
1: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
3: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
1: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać. Super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam.
1: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
1: Jaki plan na jesień jest u was?
2: Dajcie znać. A dla Irka Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
1: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
1: Buenos días, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status?
1: Nie, nie widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje, że
0: bo
1: tak.
0: Teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło nie? do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz
0: śmieci i no. nie gadasz nic. Nie,
1: nie.
0: Bo to wiesz, no, że to inaczej...
1: Nie dostaniesz dwa Dokładnie. Razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A z prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama musi być.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
4: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Środa na północy Dolnego Śląska dopiero się rozkręca. Czekamy na wzrosty temperatury, bo poranek jest dosyć chłodny. 7 stopni pokazują teraz termometry w Trzebnicy i okolicy. Powodzenia zatem o tej porze. Bez ogrzewania w samochodzie raczej się nie obejdzie. W ciągu dnia aura się jednak poprawi. Do 17 stopni maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać na trzebnickich i milickich termometrach. Zatem jest na co czekać. Powinno być dzisiaj przeważnie słonecznie. Jutro natomiast przyjdą opady deszczu.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
17: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
16: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no tak, bo po 6:00 się robi widno.
1: Po 6:00 dopiero się robi widno, nie o 4:00. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak.
0: Ale ktoś tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy,
0: nie?
1: SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są. Tak.
1: Chiny, tak. Supraśl.

0: ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po siódmej? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
1: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
0: A, okej. Okay. Dobrze,
1: nie?
0: Zapraszamy.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
4: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
5: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
16: Kacper Michalak, dzień dobry serdecznie w środę 23 września. Rozpoczynamy jesień na pełnej na północy Dolnego Śląska. Pogoda nie jest już taka przyjemna jak kilka tygodni temu, zatem zaczynamy oficjalnie sezon na ciepłe bluzy oraz wieczory pod kocem. Teraz jednak nie wieczór, a poranek, chociaż warto się ogrzać. Tylko 7,5 stopnia pokazują trzebnickie i milickie termometry w tym momencie. Maksymalnie spodziewamy się do 17 kresek dzisiaj, do tego będzie raczej słonecznie.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Zbliża się 7. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
18: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.

0: Ja v samých superlatívach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
1: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
2: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym doporkiem, no przestraszyłam się tego.
1: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
3: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
4: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
6: Policji już.
5: Tak, policji.
4: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mentalbus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
7: SK2 Sport.
3: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
8: 2 minuty po 7. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
9: No właśnie,
8: czy...
9: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy, bardziej do nas pasuje.
8: Meczy?
9: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, a, ten się też męczy.
8: Każdy piłkarz się męczy. No.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko,
1: No,
0: tak?
1: A Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę
0: i też, ale wierność ślubował. No właśnie,
1: i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi.
0: I on też.
1: Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą.
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Mhm. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express do Nowego Jorku, kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: A, no to na rodzie. Pomożemy?
1: Ja sam pomogę. SK2

0: dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle to już jest fajnie,
0: w ogóle. No. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek. Cześć.
3: Cześć.
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
0: Jasne, gramy, tak? Już wszystko, okej.
2: Okay. No dobrze. To jak gramy, to gramy.
0: No to Jarząbek pierwszy, no.
2: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski z Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
0: Czyli Jarząbek.
2: Czyli ja ściemniam.
0: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie.
2: Powiedziałem, posłuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Tak się nazywają rzeczywiście te
2: to jest ich rodzaj,
0: ślimaki
2: jest.
0: Morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
2: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
0: Było blisko. Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie, ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia, co dzień u nas na antenie, jutro też będziemy ściemniać, więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
2: I czytajcie encyklopedię.
0: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po 7.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo, tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach.

0: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
7: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
6: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
7: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
11: Zagranicznym do Wrocławia przytyka się teraz z piątka. Nieco więcej może być Was również na ulicach Trzebnicy i Milicza. Jedźcie ostrożnie, by nie dochodziło do kolizji i wypadków, a także cierpliwie, jeśli napotykacie korki na swojej trasie. Tych sporo też we Wrocławiu. Pogoda na północy Dolnego Śląska powinna być dzisiaj całkiem niezła. Do 17 stopni maksymalnie mają pokazać termometry w powiatach trzebnickim i milickim. Do tego sporo słonecznych momentów. Korzystajmy z takiej aury, bo jutro będzie deszczowo.
10: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się człowiek nażarł ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych, ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie będziemy mówić tej nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a Schwarzmarkt
1: to czarny rynek. No.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak, mi się podoba.
1: On
0: do pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam pan tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: No bo tak pan się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska. No i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2.

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
11: Kacper Michalak, dzień dobry panowie.

0: właśnie w środę. W kalendarzu 23 września to dzień spadającego liścia, zatem oznacza to tylko jedno, mamy już jesień. Na północy Dolnego Śląska trwa jeszcze chłodny poranek, tylko 8 stopni pokazują termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicy, ale będzie cieplej, bo spodziewamy się maksymalnie 17. Niebo będzie raczej pogodne, przed nami dużo słonecznych momentów i niewiele tych pochmurnych. Korzystajmy z tej pięknej aury.
1: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
3: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
5: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
3: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
6: SK2 Sport.
3: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
7: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no.
3: A jak?
7: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
8: Jeden monitor, drugi monitor,
7: tak,
8: trzeci monitor.
7: Prawda? Tyle tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8, mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego, u nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
7: Nie.
8: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
7: Mają tylko na literki i tutaj Lady Punk na przykład, na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret, nie wiem czemu, to chyba, że za chwilę Margaret.
8: O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
7: Co się brało?
8: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
7: A, no
8: ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Nie ogl- a, ty nie wiesz.
1: Tor.
0: Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak. Ale i pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe państwo w Unii Europejskiej, Finlandia. Nawet 12 zł na pylonach. I mieszkańcy już strajkują. Zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
5: Dobra.
4: No, Ola. Tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no to
5: tak,
0: dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się losują.
5: Ale zacznij inne, bo jeden był z góry, no, drugi
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20.
5: Kajak, kamień, dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak, no.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział, też by był. No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie kobaltowy.
5: Tak, ja wiem, jesteś potem AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobrze. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola.
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: Prawo.
0: Brawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak 7, no ale ty musisz 7 zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... Oj, znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na...
4: N
0: jak na.
5: N,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... Psie.
0: No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysza.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalni,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyliście.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Czyli wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Nie ma tak lekko. Może być tylko jeden.
0: Tylko
5: lub
0: jeden. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. Elia.
4: Aleksandra.
0: A no, a jaka,
5: no, jaka kategoria?
0: No.
5: Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No dobra, tu ci, to powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No uwaga.
0: Ale jest
3: litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. A kategoria to?
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: W wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie lukrecja? Gdzie lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, to słodzik jest przecież.
0: Można posłodzić
5: sobie. Można posłodzić lukrecją. No.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
15: Trzebnica, Milicz oraz okolice będą dzisiaj słoneczne i nieco cieplejsze. Do 17 stopni maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać. Czasem jednak chmury będą się pojawiać. Teraz oczywiście trochę chłodniej, widzimy 9 kresek na trzebnickich i milickich termometrach. Warto będzie dzisiaj skorzystać z aury na północ Dolnego Śląska, bo jutro niestety zrobi się chłodniej. Chmury będą towarzyszyć przez cały dzień i będzie padać. Dziś mimo zachmurzenia parasole można jednak zostawić w domach.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawy jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej, prawda?
1: Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy, wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. S*** w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można wam postawić.
1: Słyszałeś, nie? Pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu.
3: SK2.

0: Wyobraźcie sobie, Jarząbka, że gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek.

0: promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
11: Temperatura wynosi teraz 10 stopni na północy Dolnego Śląska. Będzie rosnąć i osiągnie dziś maksymalnie 17 kresek. Na niebie będą unosić się jakieś chmury, ale nie będzie z nich padać. Tym samym czeka nas więcej słonecznych momentów w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Jeśli chodzi o deszcz, to możemy się go spodziewać jutro, wówczas też się ochłodzi. Trzymam kciuki za waszą cierpliwość, kierowcy. Na S5 zakrynicznym do Wrocławia oraz na przejeździe kolejowym w ciągu Sienkiewicza w Żmigrodzie.
10: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Zbliża się 9. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z wrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
13: Naprawdę, w szoku jestem.
14: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
13: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
14: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
15: Ciężki temat.
12: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień, zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
16: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
17: Spacer z dzieckiem.
18: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
12: A jesień potrwa do 21 grudnia.
5: SK2 News, Trzebnica.
11: Tu Kacper Michalak chciał wręczyć korzyść majątkową milickiemu policjantowi. 52-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego popełnił dwa wykroczenia drogowe w miejscowości Wszewilki. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1200 zł i otrzymał 20 punktów karnych. Jednak by uniknąć konsekwencji, 52-latek zaproponował mundurowemu łapówkę. To przestępstwo, dlatego sprawa trafi teraz do sądu. Zapisy ruszały w nowy rok o północy, teraz jednak ruszą w południe. Zmienia się godzina zapisów na 13. nocny Wrocław półmaraton. Jego start 12 czerwca.

0: półtorej minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. O tak! Wszystkiego najlepszego,
1: dziękuję,
0: kochana.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzeba świętować, więc składamy ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla ciebie, droga Paulinko.
1: Biorę wszystko.
0: Dobrze, no to gramy. Anna Jurksztowicz, Stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna.
1: SK2.

0: Ty Love Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień. A ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, a Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama.
0: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: tylko w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
9: Chmury widnieją na dolnośląskim niebie, ale nie będzie z nich padać i bardzo często ma się przez nie przebijać słońce. Do 17 kresek mają też dzisiaj pokazać termometry w powiatach trzebnickim i milickim. O tej porze trzymajcie się jednak ciepło, bo na razie widzimy 10 stopni. Opady będą możliwe jednak jutro i trochę się ochłodzi. Maksymalnie spodziewamy się wówczas 14 stopni w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie. Pamiętajcie o możliwych utrudnieniach na S5 między Rawiczem a Wrocławiem w związku z montażem barier.
8: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
10: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia Eski 2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
11: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
10: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje: niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
12: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
10: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Superekspresu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
13: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
14: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
10: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168 spotkanie w narodowych barwach.

0: SK2 News. Trzebnica.
1: Tu Kacper Michalak. Zamiast płacić pośrednikom, możecie upoważnić bliskich lub poprosić o pomoc ZUS. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc przy składaniu wniosków o świadczenie wspierające.
2: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia, które przecież dotyczy osób z niepełnosprawnościami, jest szczególnie nieludzkie. Taką pomoc uzyskają państwo w ZUS całkowicie za darmo.
1: Mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u. Ważna jest jednak kolejność. Najpierw wniosek do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, potem do ZUS.
3: 3 minuty po godzinie 10:00. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: 10

0: Heavy set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limonką, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny. SK2.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Sanach i No Sorry, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami, a jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem, będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
3: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl.

0: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
5: Pogoda w naszym regionie dosyć w kratkę, bo jednak niebo jeszcze się trochę chmurzy, ale są ponoć duże nadzieje na to, że wypogodzi się nad Trzebnicą, Miliczem czy Żmigrodem. Do 17 stopni pokażą dziś termometry, czekamy zatem na słońce, które sprawi, że właśnie tyle będziemy mogli na nich zobaczyć. Korzystajmy, bo jutro już tak ładnie nie będzie. Przed nami pochmurny i deszczowy czwartek na Dolnym Śląsku. Temperatura na północy regionu nie przekroczy 14 stopni, a cieplejsze dni wrócą po weekendzie.
4: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
6: Jest 11:00, Paulina Chorbaczowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach w Wiedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solwer, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta.
7: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
6: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
8: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
9: Miodek, cytrynka.
10: Wyrabiać swoją własną odporność?
9: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw, jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
11: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
9: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
12: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
6: Pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
13: SK2 News, Trzebnica.
5: Tu Kacper Michalak. Odwiert geotermalny Jadwiga T1 w Trzebnicy osiągnął docelową głębokość 3000 metrów. Rozpoznano dwa poziomy wodonośne, jeden o temperaturze około 42 stopni Celsjusza. Woda termalna zostanie teraz zbadana pod kątem hydrogeologicznym. Wkrótce ma się też rozpocząć demontaż urządzeń i rekultywacja terenu. Gmina Trzebnica poinformowała również, że podczas prowadzonych prac wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące zabrudzenia elewacji budynków, za co wypłacono już odszkodowanie lub wykonano prace porządkowe.
14: 2,5 minuty po godzinie 11:00. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
15: Jedną zdążyłam.
14: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
15: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
14: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Lizar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni i że to słońce zobaczymy i że tego deszczu nie będzie i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i Bronię się w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radiu SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie, tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
1: SK2. Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
14: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
13: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
14: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
15: I po reklamie.

0: Tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i cykady na cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity zostają z wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje.

0: obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
3: Za moment południe, a to znaczy, że połowa środy już minęła. Czas teraz na lepszą połowę dnia oraz tygodnia.

0: Pokolenia Radia SK2 Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
1: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
0: A jak zadeklarował Łukasz Gibała, jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
2: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
3: Kolejka jest długa przez to?
2: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
0: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
4: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 kilometrów. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
3: Jak wychodzi? Taniej?
5: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 kilometrów.
0: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3 zł i 8 groszy. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak. Szansa na wyjątkowe zajęcia, realizację oryginalnych projektów lub sprzęt do nauki. Rusza nabór uczniów do dolnośląskiego programu stypendialnego o ponowne wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych dla 300 siódmoklasistów. Czas do połowy października. Oszustwa na węgiel na Dolnym Śląsku. Policjanci odnotowali szereg zgłoszeń od poszkodowanych. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie realizują zamówień na węgiel czy pelet. Mundurowi uczulają, że niska cena oraz obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność.
8: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
6: SK2.
8: I to takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
10: To prawda.
8: No to jaki jest tytuł?
10: Już ci nie wybaczę.
8: To bo podchodzi do ciebie kumpel, mówi: wiesz, Kuba, porysowałem ci auto. Już ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklinera Czesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
2: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
3: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
2: nie
3: tam się...
2: Nie został rozwiązany.
3: Co tam się wydarzyło?
2: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
3: Ale jakby...
2: Zakopowali.
3: Moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
2: Bez otwartego okna nie. No, ale one są tutaj...
3: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
2: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
3: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
2: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to no. Mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
3: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie...
2: Więcej tych,
3: no. To, moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
2: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy być.
3: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
2: ja
3: ma...
2: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oktami, jak tam, jak my to widzimy.
3: A to inaczej, jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
2: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno? Bo jak tam dwa ule, no to przecież by tam...
3: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
2: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
3: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
2: No nie wiem właśnie, musiałbym...
3: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
2: No dobra, ale wie kościoła, tak metrażowo, bo to nie jest...
3: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
2: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
3: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
4: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
1: Nosel wkręca.
0: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: Kult w ST2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunxi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip Westy 2, również najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, kręteczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze

0: Termometry. Jutro mniej, bo 14, zatem korzystajmy z dobrej pogody, gdy tylko nadarzy nam się taka okazja. Rozpoczęliśmy już jesień na dobre, ta pora roku potrafi być piękna.
1: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
2: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
1: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
2: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
1: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
3: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
1: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
4: SK2 News, Trzebnica.
0: U Kacper Michalak, aglomeracja wrocławska idzie po 500 000 zł rocznie. Jest gotowy projekt ustawy o metropolii, a za nim stoją wójtowie, burmistrzowie i starostowie z całej aglomeracji. To 50 samorządów, w tym przykładowo gmina Oborniki Śląskie. Pieniądze miałyby iść nie tylko na transport.
5: Na rozwój kolei aglomeracyjnej, politykę środowiskową, infrastrukturalną, edukację, kulturę, zasoby typu dostęp do wody, nowe sieci energetyczne.
0: Mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Projekt został podpisany, a cały proces może zająć nawet 2 lata.
6: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
7: Oj, tak.
6: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
7: Taka sam raz na jesień.
6: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kiszymy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w ST2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem, na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow, Jeszcze mrozu, a to już Roxy Węgiel w SK2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w ST2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfekt, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfektowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfekt wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze. Byłaś.

0: Pierwszy dzień jesieni, nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z Tilaw już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, Dwa serca i Dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2 razy 2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują. Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: popołudnie z Radiem SK2 Trzebnica trwa w najlepsze, zatem zerknijmy, co tam dzisiaj w pogodzie. Były szanse na słoneczne momenty, ale niestety te chmury wciąż nam dzisiaj towarzyszą nad Dolnym Śląskiem. Jest jednak w tym wszystkim pozytyw, bo nie pada i padać nie powinno. Temperatura na trzebnickich i milickich termometrach wynosi teraz około 15 stopni. Czekamy zatem na maksymalne 17 dzisiaj i korzystajmy z tego dnia, ile możemy, bo jutro więcej chmur i opady deszczu.

0: Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
0: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
2: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
0: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników, wolontariuszy w okolicy.
3: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
4: SK2 News, Trzebnica.
5: Tu Kacper Michalak nie ustąpił pierwszeństwa i doszło do zderzenia. Wczoraj w Miliczu na skrzyżowaniu Kombatantów i Sołowskiej zderzył się samochód osobowy oraz motocykl. 74-letni kierowca z gminy Milicz nie ustąpił pierwszeństwa 44-letniemu motocykliście z gminy Trzebnica. Kierujący osobówką został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 12 punktami karnymi. Trzebnicka policja przypomina o zbliżającym się sezonie grzewczym. Powinniśmy sprawdzić instalacje grzewcze i wentylacyjne oraz wykonać przeglądy kominów w naszych domach. Warto wyposażyć się też w czujniki tlenku węgla oraz dymu.
6: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
7: Co jadłem
6: dobrego? Bo pachnie.
7: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
6: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
7: Tak, jeszcze latem.
6: Bo dzisiaj jesień.
7: Jakoś wczoraj wieczorem.
6: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
7: A co
6: bo już
7: było?
6: Zjedzona, więc co było?
7: A warzywka, fasolka, inne takie.
6: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
4: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: Życzymy wam w SC2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki. Za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie. Rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: Dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Trzebnica, Milicz oraz okolice dzisiaj pochmurne, ale nie deszczowe. Do tego czasem zza chmur może wyglądać do nas słońce. Dziś do 16 stopni na północy Dolnego Śląska. Zdecydowanie mniej czeka nas w nocy, nawet 7. Natomiast jutro też będzie chłodniej. Na około 14 kreskach mają się zatrzymać słupki na trzebnickich i milickich termometrach. Na taką pogodę nic nie poradzimy. Od dzisiaj oficjalnie rozpoczęła się jesień, także aura będzie się zmieniać na Dolnym Śląsku i ma do tego prawo.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego Polskiej Armii.
21: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich

0: W akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa, służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
1: Na odbiorze 409-77.
2: Pożar budynku warsztatu, rozpoczynamy ćwiczenia.
3: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
4: To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
5: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
4: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
0: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Kacper Michalak chciał wręczyć korzyść majątkową milickiemu policjantowi. 52-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego popełnił 2 wykroczenia drogowe w miejscowości Wszewilki. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1200 zł i otrzymał 20 punktów karnych. Jednak by uniknąć konsekwencji, 52-latek zaproponował mundurowemu łapówkę. To przestępstwo, dlatego sprawa trafi teraz do sądu. Zapisy ruszały w nowy rok o północy, teraz jednak ruszą w południe. Zmienia się godzina zapisów na 13. nocny Wrocław półmaraton. Jego start 12 czerwca.
8: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
0: Jeszcze jak?
8: No, a jakie to święto, powiedzmy?
0: No pierwszy dzień jesieni.
8: No i nasza tutaj
0: oczywiście
8: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
0: Rośniemy w siłę, jesieniary.
8: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy nasze spotkanie.

Depres, bo ja cię kocham. I teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków. Bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarze. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
8: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Baim, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Korki na dolnośląskich drogach mogą o tej porze występować. Nic dziwnego, skoro mamy środę i taką godzinę na zegarach. Większość z nas wraca teraz z pracy czy szkoły do domów. Powodzenia kierowcy, jeśli napotykacie na swojej drodze utrudnienia. Pogoda jest całkiem w porządku, bo raczej nie pada, mimo większego zachmurzenia. Do tego termometry w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie pokazują teraz 16 stopni. Zawsze mogło być chłodniej. Jutro na przykład spodziewamy się 14 stopni i deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
13: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
12: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
14: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
12: Mówi Anna.

0: Będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki gramy.
1: 100% polskich hitów.
0: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: Paweł Tap i Sand & Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.

0: Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę. Wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadają, że jej odwołanie, posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie... Life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
10: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
20: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
19: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
20: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
21: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach. No bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Nasz region pozostaje pod wpływem wyższego ciśnienia oraz chmur, które nie opuszczają Dolnego Śląska, przynajmniej tej północnej części, i zachmurzenie jeszcze z nami pozostanie. Dziś 16 stopni w Trzebnicy, Miliczu i okolicach, potem wieczór oraz noc, podczas której możemy się spodziewać około 7 stopni. Jutro natomiast termometry pokażą do 14 kresek i są duże szanse na to, że popada na północy Dolnego Śląska. Przygotujmy już sobie na jutro parasole i nie zapomnijmy ich, myśląc o jutrze.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
1: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
0: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. A przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
3: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
7: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
0: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
22: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
25: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
22: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8 zł i 10 groszy za litr, diesel nawet 9,30.
26: SK2 News, Trzebnica.
27: Tu Kacper Michalak. Szansa na wyjątkowe zajęcia, realizację oryginalnych projektów lub sprzęt do nauki. Rusza nabór uczniów do dolnośląskiego programu stypendialnego o ponowne wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych dla 300 siódmoklasistów. Czas do połowy października. Oszustwa na węgiel na Dolnym Śląsku. Policjanci odnotowali szereg zgłoszeń od poszkodowanych. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie realizują zamówień na węgiel czy pelet. Mundurowi uczulają, że niska cena oraz obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność.
28: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
0: O jesieni? Jak jesiennie?
28: Kto to taki? Kaszta...
0: Jaki?
28: Bardzo dobrze. Będzie...
0: Ojejku, zapomniałem,
28: małą
0: że kasztaniaki.
28: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina Van Dessel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy.

0: SK2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać drogie panie mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem? Czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych trzech kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, wasze głosy mają znaczenie i to wy wybieracie numer jeden, co będzie... W piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam, a notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
3: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Kila Vuk, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
10: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
9: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
11: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

wywodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień jakby co i za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit, nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl. I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam Wam słuchać SK2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Tu Kacper Michalak. Dni Karpia w Dolinie Baryczy trwają w najlepsze. Za nami już sporo wydarzeń rowerowych, kajakowych oraz zawodów wędkarskich, ale kolejne rozpoczną się już za moment. Przed nami wieczory z rykowiskiem w Grabownicy, w weekend zawody wędkarskie o Puchar Złotego Karpia i piknik rybny na Gliniance w wielkopolskich Przygodzicach oraz przejażdżka Meleksem i kolejką wąskotorową w Krośnicach. W Milickim Kinie Kapitol natomiast festiwal filmów optymistycznych Happy End. Już po raz 23.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja Wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2.

To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo. Co?

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Tu Kacper Michalak. Wrocławski Teatr Lalek odwiedził już Milicz, teraz czas na Oborniki Śląskie. W ramach trasy Teatr na wyciągnięcie ręki w Obornickim Ośrodku Kultury odbędą się dwa spektakle. Aktorzy i lalkarze zaprezentują przedstawienie pod tytułem Skarpety i Papiloty o 9.30 i 11.30 już w ostatni dzień września. Po spektaklach mają się odbyć spotkania z autorami. To wszystko w środę 30 września w Obornickim Ośrodku Kultury.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów, między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sas, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sasa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Tu Kacper Michalak. Czas pożegnać lato nad Zalewem w Miliczu. Przed nami pożegnanie lata z powiatem milickim w formie rodzinnego pikniku. W planach atrakcje dla dzieci, czarodziejskie mini show, a dla starszych wspomnienie lat 90. ze stowarzyszeniem Bliżej Muzyki. Wieczorem za to koncert zespołu New Jazz Band, pokaz laserów oraz taneczna zabawa z DJ-em. Piknik w sobotę od 16, a wcześniej o 14 nad Zalewem rozpoczną się rodzinne zawody wędkarskie.
1: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Przypilnują bezpieczeństwa uczniów w Trzebnicy. Funkcjonariusze z trzebnickiej policji będą patrolować okolice szkół. To w związku z tym, że jutro rozpocznie się nowy rok szkolny. O bezpieczeństwie dzieci mówi starszy aspirant Daria Żydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
4: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na drogach, szczególnie w rejonie szkół, pojawi się zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży. Dlatego policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Będziemy zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także na sposób, w jaki dzieci są dowożone do szkół. Chciałabym jednak podkreślić, że bezpieczeństwo dziecka zaczyna się przede wszystkim w domu. Rodzice powinni jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z dzieckiem przejść trasę do szkoły. Warto pokazać mu, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, gdzie zachować szczególną ostrożność i przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drodze. Pamiętajmy, że najkrótsza droga nie zawsze jest tą drogą najbezpieczniejszą. Ważne jest również, aby nie zakładać, że dziecko po przejściu tej trasy kilka razy od razu będzie potrafiło bezpiecznie poruszać się po drodze. Szczególnie młodsze dzieci wymagają naszej uwagi i stopniowego oczywiście przygotowania do samodzielności. Apelujemy również do kierowców. Pamiętajmy, że początek roku szkolnego oznacza większy ruch w pobliżu placówek oświatowych. Dzieci bywają nieprzewidywalne. Mogą nagle wejść na jezdnię, dlatego w rejonie szkół, przejść dla pieszych i przystanków zachowujmy szczególną ostrożność, zdejmijmy nogę z gazu, zwolnijmy i obserwujmy otoczenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Widoczność. Warto zadbać o elementy odblaskowe przy ubraniu czy plecaku dziecka. Dzięki nim kierowca może wcześniej zauważyć małego pieszego, szczególnie rano, wieczorem czy podczas gorszej pogody. Pamiętajmy, że małymi krokami zbliża się jesień. Ten zmrok zapada znacznie wcześniej, dlatego też ta widoczność jest znacznie ograniczona. Zadbajmy o element odblaskowy dla naszego dziecka. Rodzicom, którzy odwożą dzieci do szkoły, przypominamy natomiast, aby korzystali z pasów bezpieczeństwa i oczywiście odpowiednich urządzeń do przewożenia dzieci. Pamiętajmy, abyśmy wysadzali dzieci w miejscu dozwolonym, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla niego ani innych uczestników ruchu. Nie zatrzymujmy się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy w miejscu, które ogranicza widoczność. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy w tym dniu sami.
3: Startują Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. Jak słyszymy, to nie tylko okazja do spróbowania karpia milickiego, ale także do obcowania z przyrodą Doliny Baryczy.
5: Anna Urbańczyk, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, koordynatorka Dni Karpia.
6: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To ponad 100 wydarzeń trwających przez 15 tygodni od września do połowy grudnia. i uwierzcie mi, trudno znaleźć w Polsce drugi taki festiwal, który trwałby przez 3,5 miesiąca, skupiał 40 organizatorów i odbywał się w 50 różnych miejscach, angażując cały region. Doliny Baryczy nie da się odkryć podczas jednej wizyty. Jesień jest szczególna, bo oprócz pięknej przyrody odbywają się odłowy, pojawiają się hurtowo rybożerne ptaki. Restauracje zapraszają na przecudnego i przesmacznego karpia. Dni karpia są pretekstem dobrym, żeby przyjechać na konkretne wydarzenie i zostać na cały weekend. Można zaplanować sobie jazdę rowerem, pospacerować, zjeść lokalnie, umówić się z przewodnikiem, lokalnym ornitologiem. Moi znajomi przyjeżdżają tutaj od 20 lat i za każdym razem poznają coś nowego. Ostatnio mi powiedzieli, że nie spodziewali się, że jest tutaj tyle do odkrycia. Dolinę Baryczy na dniach karpia można zwiedzić aktywnie kajakiem, rowerem, spacerem, czy spróbować swoich sił na imprezach biegowych. Rodzinnie zapraszamy na spacery z ornitologiem, z przewodnikiem, który opowie o ciekawostkach historycznych, z przyrodnikami. Ja na przykład sama w dorosłym życiu dowiedziałam się dopiero na takim spacerze ornitologicznym, że kaczka jedną półkulą odpoczywa i śpi, a drugą czuwa w tym samym czasie, obserwując, czy nadchodzi niebezpieczeństwo. Zapraszamy też na zawody wędkarskie i w tym roku nowość, można będzie połowić nawet nocą. Karp jak owoce morza musi być świeży. Dlatego zapraszamy na wydarzenia kulinarne na Dniach Karpia w Dolinie Baryczy. To tutaj krótki łańcuch dostaw gwarantuje, że z naszych gospodarstw rybackich prosto do restauracji i na Państwa talerze trafia smaczna, świeża ryba. To ona, ale razem też z kucharzami, którzy wymyślają coraz nowe odsłony karpia, można zjeść i uczestniczyć w niesamowitej biesiadzie rybnej na kolacjach rybnych. Można też skorzystać z innej formuły, czyli talerzy rybnych rozmaitości, czyli zamówić stoliki indywidualnie w miesiącu październiku lub listopadzie i skorzystać ze specjalnego menu, które tylko na Dniach Karpia jest podawane. Można w końcu wcielić się w jury mistrza karpia, zagłosować na ulubione danie. Mistrzów karpia reprezentuje kulinarny szlak karpia. To inicjatywa, która łączy lokalnych hodowców karpia i restauracje. To w tym roku 9 restauracji, które chcą pokazać, że karpia nie je się tylko w Wigilię i nie jest to tylko przyrządzony karp smażony z cebulą, ale można przygotować go przez cały rok i podawać różnorodniej w nowoczesnych odsłonach. Poszczegóły odsyłam na www.dnikarpia.barycz.pl i do polubienia naszych mediów społecznościowych.

0: Zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
1: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rzemikrót.
2: Pożary lasów są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
0: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica. A to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
2: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły. A te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
0: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
2: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścioła, czyli wierzchnia warstwa gleby. Jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże. Wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
0: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
2: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
0: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
2: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Rzemikrót, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki. No i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
0: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
2: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
0: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
2: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
0: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
2: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia i między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest tam bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
0: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak te obserwacje przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
2: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć centrum dowodzenia na leśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
0: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
2: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest w niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest w niedaleko miejscowości Gatka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego nadleśnictwa. Cały obszar nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czyli już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Technicznie są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
0: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
2: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
0: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień, co mamy zrobić?
2: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
0: Znajdujemy się w Gawce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
3: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gatka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
0: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
3: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy. Tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
0: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu? Albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
3: Tak. Największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa. Ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek. Ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
0: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
3: 8 rok tutaj już jestem. Cenię sobie tą pracę bardzo. Spokoju, jeszcze raz spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
0: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? Przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
3: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
0: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
3: Nie. To już jest wyćwiczone może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
0: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
3: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na Gatce północy mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, lubię burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
4: Historia Doliny Baryczy w bajkowej formie. Znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, opowiedział autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
0: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
5: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
0: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
5: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym i mówi, co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę. Kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak, o to pan mówi, a pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
0: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
5: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem. Wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców w historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach, w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej głównej drogi SUV Żmigród. Tam mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy, po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
0: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
5: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie szóstej klasy czy siódmej to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
0: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
5: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, półtora roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
0: Półtora roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
5: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów Barry Mill, skrzatka Dziewanka, Szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
0: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
5: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem klinicznym i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
3: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
2: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problemy już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
3: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest odnośnie, czy przyjmuję na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży z insulinoopornością, z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież, przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, 3-latkowie nie spełniają wymogów dotyczącej aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć. Tak, jak kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak, mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować, więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka, na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest, więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone, więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym, więc ja zawsze mówię, też oswajajmy, też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera, bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat czy 3, one sobie to koduje, że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
2: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę kupowana

0: żeby móc zająć się po prostu pracą, po pracy nawet, tak? Żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak? Czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik. To są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym to jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak? To byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i wspólnego jedzenia po prostu posiłku. Więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
1: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
0: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zostawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęśliwie tak jakoś tak, nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc co my możemy zrobić? Pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki. Niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, ziemniakami i fajną domową syrówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot. I to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok. I właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
1: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
0: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane.

0: zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej. Tylko na tą sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam. Tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą. Albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasto na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać. Nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko, zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przysłowiowe dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co, jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówię, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę, jest ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas. Po pierwsze, nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje. Więc ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak, czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze w jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze, a zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem, chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach tego na przykład zwykłego, przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych, lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
1: A czy jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
0: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja, darmowa, dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zeskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajny, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć. Więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu. Niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać. Więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak? Czy na dobrą sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakiejś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkop z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodycze. słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczne, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkopt, czy ciasto drożdżowe z owocami, to myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
1: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie, czy lepiej unikać?
0: Ja uznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem, czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na dobrą sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC i niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy. Zamiast na jednego wrapa, zjemy go po prostu 3, przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli cola zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek, można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład ze sałatką do tego cola zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma, nie ma nic pośrodku. Balans, wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
1: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
0: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy, sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko okej w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasach, czasy są jakie są, więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu z tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na pięciolatka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko ruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk, a jeżeli mimo, że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka, może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc bym, jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
1: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
0: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, że nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać czy jakby z tej aplikacji, pokazuję, jak komponować zdrowe posiłki, więc myślę, że szkoła jest miejscem, które sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie je się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa. Musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu. Bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, na nową sprawę, na tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sładka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak? A potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
1: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
0: Po pierwsze picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia. Więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też nową sprawę, też graham jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylitol, na erytrytol, tak? Że na stewie, na te zamienniki, które są mniej kaloryczne, ale też nie są sztuczne, tak? Są produktami naturalnymi i nie wpływającymi pozytywnie na przykład na zdrowie, bo stewia obniża ciśnienie tętnicze. Ksylitol pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach. Też tutaj. Erytrytol to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch. Tak, bo to musi iść w parze. Jedno drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.
1: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
0: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo, więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę, wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
2: Gajówka w Rudzie Milickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowany obiekt zabytkowej gajówki. W środku są dwie sale warsztatowe, zaplecze kuchenne i łazienka. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie. Pracę wykonano w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty 30 kwietnia. Na miejscu z naszym mikrofonem pojawił się Sebastian Stelmach.
1: Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt Gajówkę w Rudzie Milickiej udało się oddać do użytku?
3: Marcin Calów, nadleśniczy nadleśnictwa Milicz. Tak, takim, powiem, bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
1: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
3: Tak. No i wiecie państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
1: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
3: No obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, więc to póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
1: No właśnie, jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
3: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa musi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno taki jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez różne zajęcia, czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego?
4: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to, co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii. Budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
1: Jeżeli chodzi o sam obiekt gajówki, kto powinien pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może stawy milickie, Dolina Baryczy?
4: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dlatego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Milickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać, zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że pomieści są zresztą przygotowane dla rowerzystów, specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
1: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na klubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
4: Myślę, że tak. Przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej, został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku Nadleśnictwo Dominicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
1: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Mielickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej gajówki właśnie w Rudzie Mielickiej. Co ten moment dla was jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
5: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Mielickiej. Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu do dzieci bawić się, więc ja tu pamiętam każdy zakątek chatki. Potem było przykro, jak się przejeżdżało, jak tutaj wszystko niszczało i tak dalej. No i przyszedł ten moment, głosujmy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy, więc wielu z nas stawało na głowie, prosiło rodziny, nierodziny, znajomych, głosowaliśmy, bo to była po prostu chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby tutaj jakoś zadziałać. No i jak wszyscy widzą i słyszą, udało się. Ja cały czas mówię mimo wszystko, że jest to cud. Powiem szczerze, że tutaj już mieliśmy, bo my stawiamy teraz na integrację, bo też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet właśnie w gajówce, także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
1: No właśnie, Ruda Mielicka, brama do Stawów Mielickich, czyli wieś, która no siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
5: Póki co, na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem, taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię gajówki naszej, będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
1: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcję promująca walkę o grant na modernizację gajówki w Rudzie Mielickiej. Była pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na wasz wniosek. Udało się, gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co pani dzisiaj czuje?
6: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa. Dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek. Jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca.
6: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens. Że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że gajówka powinna być lekcją dla wszystkich. Dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji, że można, że to po prostu jest możliwe, to zależy tylko od nas.
2: Po ponad 80 latach wróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzewnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i o tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, z proboszczem Trzebnickiej Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał Sebastian Stelmach.
1: W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
7: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii i sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, no bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rothenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rothenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony, gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący tonę 200 został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon dwutonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rothenburg-Stuttgart, zostały zwracane tylko dwa dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. I jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnickiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
7: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało, miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć, a potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więzi pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty elementy zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzewnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
7: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła. Bo to wszystko, mimo wszystko, jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane, no tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony. Nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, ale jeszcze jest ten 3. dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
7: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
7: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacja o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te 3 trzebnickie. Czy wie ksiądz może, ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
7: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

uciekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.